0: Radio Centrum.
1: 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7.

0: niczym są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.
3: The world is a vampire.

0: Wow!
1: Autopromocja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19:00. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.

Radio Centrum.

0: promocja.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście!
3: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
2: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: ZUS otwiera cyfrowe drzwi. Powiemy także o tym, jak zadbać o własnego pupila. Zaczniemy jednak informacjami dla zmotoryzowanych. Uwaga kierowcy, zdejmijcie nogę z gazu. Od dziś na ulicy Głębokiej trwają pilne prace naprawcze nawierzchni, będące skutkiem niedawnej awarii. Drogowcy weszli na plac budowy już o 5 rano, co od pierwszych godzin szczytu mocno daje się we znaki kierowcom. W poniedziałek roboty prowadzone są na jezdni w kierunku ulicy Narutowicza. Z kolei w środę, 16 września, drogowcy przeniosą się na pas prowadzący w stronę Alei Kraśnickiej. Ruch na remontowanym odcinku odbywa się wahadłowo. Zarządcy drogi apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Koniec stania w kolejkach do ZUS-u. Chełmski oddział przeszkoli załatwienia spraw z własnej kanapy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chełmie stawia na cyfryzację i zaprasza na bezpłatne szkolenie online z obsługi portalu e-ZUS. Wirtualne spotkanie odbędzie się w czwartek, 24 września o godzinie 10 i jest skierowane do ubezpieczonych, przedsiębiorców oraz świadczeniobiorców. Podczas wydarzenia eksperci krok po kroku wyjaśnią, jak wysyłać wnioski, odbierać dokumenty oraz bezproblemowo przeglądać swoje dane bez konieczności składania wizyty w placówce. Uczestnicy dowiedzą się, jak w pełni wykorzystać potencjał e-usług i zaoszczędzić czas na codziennych formalnościach. Do udziału w szkoleniu wystarczy jakikolwiek komputer lub telefon. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy wymagają wcześniejszych zapisów mailowych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zgubione psy łatwiej będą mogły wrócić do swoich właścicieli. Mają w tym pomóc darmowe adresatki. Szacuje się, że rocznie w Polsce ucieka lub gubi się od 60 do 80 tysięcy psów. Zaledwie 30% z nich wraca z powrotem do domu. By spróbować poprawić te statystyki, Lublin zaprasza mieszkańców po specjalne adresatki w ramach kolejnej odsłony akcji Zgubiłem się.
1: Taka adresatka z numerem telefonu właściciela może bardzo szybko pomóc w kontakcie, gdy pies się zgubi. Pierwsza edycja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców, stąd postanowiliśmy ją powtórzyć. Adresatki można otrzymać w zakładzie fotograficznym Fotocentrum Zbigniew Mazurek przy ulicy Wieniawskiej 6.
0: Mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza. Do wyboru są dwa rozmiary adresatek wykonanych z trwałego aluminium, odpornego na warunki atmosferyczne. Można również wybrać kolor oraz sposób jej przymocowania do obroży, kółko lub zawieszkę. Na adresatce będzie wygrawerowany napis Zgubiłem się oraz numer telefonu właściciela, dzięki czemu osoba, która znajdzie błąkającego się czworonoga, będzie mogła szybko poinformować opiekuna o miejscu pobytu zwierzęcia. W tej edycji do dyspozycji mieszkańców przygotowano 260 adresatek. O ich otrzymaniu decyduje kolejność zgłoszeń bezpośrednio w zakładzie fotograficznym.
2: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek po godzinie 19. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brykomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
5: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Miliony trafią na lubelskie wsie. O szczegółach inwestycji usłyszycie niebawem. Powiemy także o rekrutacji na Kulu. Lubelska wieś się rozwija. Zawarto umowy opiewające na miliony złotych. W Lublinie zostały wręczone umowy mające umożliwić zrównoważony rozwój wsi na Lubelszczyźnie. 14 z nich dotyczyły modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 13 gminach z terenu województwa lubelskiego. Wręczono też 63 umowy na dofinansowanie inwestycji w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków na kwotę blisko 75 milionów złotych. Jak przekazuje marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, to krok w dobrą stronę.
1: 2990 przydomowych oczyszczalni i 53 oczyszczalnie przy budynkach użyteczności publicznej, ale pamiętajmy, że całość skanalizowania lubelskiej wsi to tylko 55%, czyli to jest bardzo mało, czyli te potrzeby są o wiele większe i cieszymy się, że idziemy w dobrym kierunku, ale wciąż są wielkie potrzeby. Chciałoby się dążyć do 100%, ale mamy nadzieję, że w kolejnych latach będzie tylko lepiej.
0: Pomoc przyznawana jest w ramach inwestycji w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków. W ramach tego naboru zostało złożonych 113 wniosków na łączną kwotę blisko 135 milionów złotych.
2: Beneficjentami tego zadania będą wszyscy mieszkańcy z 15 miejscowości naszej gminy. Uzyskaliśmy od marszałka województwa lubelskiego 1,5 miliona złotych na budowę 73 przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast całe zadanie to 2 miliony 600 tysięcy złotych. Cieszymy się bardzo. Nasza gmina w niezbyt dużej części jest kanalizowana, w bardzo dużej części jest gminą o rozproszonej zabudowie. Budowa tych przydomowych oczyszczalni ścieków bardzo pomoże nam w zabezpieczeniu ścieków na terenie naszej gminy.
0: Dodaje Marcin Czyżyk, wójt gminy Borki. Jeśli chodzi o finansowanie budowy i modernizacji dróg, to ich łączna długość wynosi prawie 6 km. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła ponad 1 900 000 zł. Ostatnia szansa na studia w tym roku. KUL otwiera drzwi dla niezdecydowanych i oferuje rynkowy hit. Katolicki Uniwersytet Lubelski rusza z finałowym naborem, dając spóźnialskim oraz maturzystom po poprawkach ostatnią okazję na rozpoczęcie nauki od października. Wolne miejsca czekają zarówno na popularnych kierunkach, takich jak informatyka, prawo w biznesie czy lingwistyka, jak i w ramach oferty anglojęzycznej. Dodatkowy nabór na wybrane kierunki pierwszego i drugiego stopnia potrwa do wyczerpania limitów, jednak nie dłużej niż do 25 września. Aktualną listę dostępnych kierunków oraz szczegółowe warunki przyjęć można na bieżąco sprawdzać w uczelnianym systemie e-rekrut. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin po raz kolejny stanie się stolicą literatury. Grupa Międzynarodowych Targów Poznańskich po raz drugi łączy siły z Targami Lublin, by zorganizować nadchodzącą edycję Lubelskich Targów Książki. Trzydniowe literackie święto odbędzie się w dniach 25-27 września w obiekcie przy ulicy Dworcowej w Lublinie. Na gości czekają spotkania autorskie z czołowymi polskimi twórcami, dedykowana strefa literatury dziecięcej oraz warsztaty dopasowane do każdej grupy wiekowej. Program uzupełnił debaty eksperckie o przyszłości rynku wydawniczego oraz panele na scenach tematycznych, od gatunków young adult i reportażu po głośne nowości wydawnicze. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdziecie na stronie lubelskie.targiksiążki.pl.
3: Reklama. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
4: Reklama.
5: Najwięcej loka w mieście.

0: Reklama.
1: Daj, zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
2: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
1: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
2: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
1: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
2: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
3: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Mijasz Felicity? Zwolnij na wylotówce z Lubina, sprzęt drogowy zajął pasy. Powiemy także o innych inwestycjach w mieście. Minęła 10:00, to są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Julia Kaproń. Utrudnienia na wylotówce z Lublina. Drogowcy weszli z remontem na Aleję Witosa. Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w reorganizacji ruchu. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego rozpoczął prace związane z wymianą zużytej nawierzchni jezdni, które obejmą łącznie blisko 3 km pojedynczego pasa. Roboty są przeprowadzone odcinkowo w obu kierunkach, zarówno w stronę centrum, jak i w relacji na Felin, m.in. na wysokości Galerii Handlowej oraz w rejonie wiaduktów przy ulicy Grygowej i Chemicznej. W miejscach prowadzenia prac występują lokalne zwężenia do jednego pasa ruchu, a momentami drogowcy mogą chwilowo wstrzymać przejazd. Remont arterii kosztuje nieco ponad 1 000 000 zł. Ścieżka sensoryczna, kuchnia błotna i ponad 100 nowych miejsc dla najmłodszych. Lubelski żłobek po spektakularnej metamorfozie otwiera się na maluchy. Zakończyła się rozbudowa żłobka numer 9 przy ulicy Zelwerowicza w Lublinie, dzięki której placówka zyskała aż 180 dodatkowych miejsc dla dzieci. Po niemal podwojeniu pojemności podopieczni mają do dyspozycji 12 nowoczesnych sal zabaw połączonych z funkcją sypialnianą. Prawdziwym magnesem dla najmłodszych jest jednak nowo powstały ogród sensoryczny wyposażony m.in. w instalacje wodne, instrumenty plenerowe oraz labirynt. Prace objęły również gruntową modernizację zaplecza, w tym powiększenie kuchni, pralni, montaż dodatkowej windy osobowej oraz rozbudowę instalacji fotowoltaicznej. Całość przedsięwzięcia pochłonęła ponad 5 900 000 zł, a finansowanie zapewniono z funduszy KPO w ramach programu Aktywny Maluch. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Słynna brama na Majdanku zniknęła pod rusztowaniami. Rusza wielka renowacja za ponad 10 milionów złotych. Kierowcy i przechodnie mknący ulicą Drogą Męczenników Majdanka w Lublinie mogą dostrzec pierwsze zmiany na terenie byłego obozu koncentracyjnego. Pomnik walki męczeństwa narodu polskiego i innych narodów przejdzie długo wyczekiwany gruntowny remont po 57 latach od odsłonięcia. Zakres prac obejmie nie tylko samobetonową konstrukcję bramy oraz jej wnętrze, ale także całe otoczenie obiektu. Przebudowa zostanie infrastruktura wokół mauzoleum, od posadzki wąwozu, murów oporowych i ciągów pieszych, aż po nowoczesne instalacje elektryczne i odwodnienie. Będzie to pierwsza tak kompleksowa i wymagająca technicznie inwestycja konserwatorska w historii tego zabytkowego punktu regionu. Wszystkie prace modernizacyjne potrwają 2 lata, a ich oficjalny finał zaplanowano na drugą połowę 2028 roku. Przyszedł czas zerknąć na prognozę pogody w Akademickim Radiu Centrum. Chłodno, zaledwie 16 stopni na termometrach. Będzie to dzień ze sporą ilością chmur i przelotnymi deszczami.
1: Reklama. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej

0: promocja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19:00. Tylko w Akademickim Radiu Centrum. Autopromocja.
1: Reklama.
0: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
1: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: okazja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek po godzinie 19. Tylko w Akademickim Radiu Centrum. Autopromocja.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

colors, flaps, set, tips, skirts, or teeth.

0: Reklama.
1: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
0: Reklama.
2: Centrum.
3: Najwięcej loka w mieście!

0: Wakacja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: I właśnie wybiła 15, a to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Ukraina pod ostrzałem rosyjskich pocisków. O tym za chwilę. Powiemy także o transporcie dla kibiców motoru oraz programie Urban Lab Lublin.
0: Wydarzenia Jakub Jerzyn.
1: Zmasowany atak za wschodnią granicą. Premier naszego kraju zapowiedział wzmożoną czujność. Wczoraj w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa służb zwołana przez Donalda Tuska. To pokłosie wydarzeń, które działy się w nocy z soboty na niedzielę, kiedy Rosja przeprowadziła ataki na terytorium Ukrainy w pobliżu granicy z naszym krajem. Warto dodać, że jeden z dronów spadł około kilometr od przejścia granicznego w Torohusku. W wyniku uderzenia podpaliła się stacja benzynowa. Pomimo, że nie naruszono polskiej przestrzeni powietrznej, szef Rady Ministrów zapowiedział, że praca służb przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter. Chodzi między innymi o przeciwdziałanie zatorom oraz procedurom przekraczania granicy. Niezależnie od wyniku zespołu wrócą bezpiecznie do domu. Kibice Motoru Lublin nie muszą się martwić o transport. W sobotę o godzinie 20:15 Motor Lublin podejmie na swoim stadionie drużynę Górnika Zabrze. Z tej okazji Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie uruchomi dodatkowe kursy linii autobusowych oraz trolejbusowych około godziny 22:00. Na pasażerów oczekiwać będą pojazdy linii numer 161 w kierunku Poręby, 158 i 160 kierunek Felin Poręba oraz 13 i 34 kierunek Nasturcjowa oraz Koncertowa. Szczegółowy rozkład przystanków, z których odjeżdżać będzie komunikacja miejska, można znaleźć na stronie zdtm.lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jak skutecznie rozwijać studencką organizację i zdobywać kompetencje przydatne także poza uczelnią? Tego będą mogli nauczyć się uczestnicy nowego programu Moc Kół Naukowych w Urban Lab Lublin. Inicjatywa jest skierowana do organizacji, które chcą wzmocnić swoje działania i lepiej przygotować się na przyszłość. Studenci będą pracować nad kompetencjami miękkimi i liderskimi, a także nauczą się skutecznej współpracy w grupie. Pilotażowa edycja potrwa do grudnia, a udział w niej weźmie 10 zespołów wybranych spośród działających na lubelskich uczelniach.
2: Uczestnicy wezmą udział w warsztatach, a także intensywnym procesie pracy nad pomysłami na własne dalsze plany rozwoju organizacji. W programie zaplanowaliśmy także spotkania z przedstawicielami środowisk wspierających inkubację startupów. Organizacje zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Urban Lab Lublin.
1: Mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Więcej o programie będzie można dowiedzieć się podczas pikniku Lubelskiego Festiwalu Nauki. Pracownicy Urban Lab Lublin będą czekać na zainteresowanych 20 września od godziny 10 do godziny 16 na Placu Litewskim. Maturzyści tracą status ucznia z końcem sierpnia. Ma to znaczenie zarówno dla świadczeń, jak i osób pracujących na umowie zlecenie. Renta rodzinna co do zasady przysługuje uczniom do 31 sierpnia. Wyjątek stanowią absolwenci szkół średnich, którzy od października rozpoczynają studia. W takiej sytuacji świadczenie może przysługiwać również za wrzesień po spełnieniu wymaganych warunków.
3: Po pierwsze, we wrześniu, maksymalnie do końca miesiąca, muszą przekazać do ZUS wniosek o kontynuację wypłaty renty i dokument, który potwierdza przyjęcie na studia od października. Może to być własne oświadczenie przyszłego studenta albo na przykład wydruk z systemu rekrutacji. I drugi krok, który muszą wykonać, do końca października muszą dostarczyć do ZUS również zaświadczenie wydane przez uczelnię, które potwierdza, że podjęli naukę na pierwszym roku studiów.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Podobna zasada dotyczy umów zlecenia. Absolwent, który od października rozpoczyna studia, może do końca września korzystać ze zwolnienia ze składek. Powinien jednak poinformować o tym zleceniodawcę i dostarczyć mu zaświadczenie o przyjęciu na studia.
0: Za oknem chmurki i to sporo ich będzie aż do nocy. 19 stopni w tym momencie na naszych termometrach, ciśnienie atmosferyczne to 1021 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra i pomimo tych chmur biometr korzystny.

0: Tu Radio Centrum.
1: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
0: Najwięcej rocka w mieście.
2: Rozpoczynamy godzinę szczytu. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. Zapraszam na te najbliższe trzy popołudniowe godziny. Lenny Kravitz, tak zaczynamy.

A Day to Remember na 98,2 FM. A ja tymczasem spoglądam w kalendarz i okazuje się, że dziś obchodzimy bardzo istotne święto, czyli Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. W 2019 roku WHO uznało właśnie wypalenie zawodowe jako stan chorobowy. O tym przypominam, że warto w takich momentach szczególnie sięgać po pomoc i poszukiwać gdzieś wsparcia, dlatego że wypalenie zawodowe może się przerodzić w coś jeszcze gorszego, między innymi depresję. Ale żeby nie było tak smutno, to już się trochę przygotowuję na to, co nadchodzi jutro, bo jutro obchodzimy Dzień Majonezu Kieleckiego. Myślę, że to może spowodować trochę tutaj oburzeń z pewnej strony, bo wiem, że są fani i przeciwnicy, dlatego na tę walkę już powoli się szykuję. Dajcie mi znać, po której stronie jesteście, czy to majonez kielecki jest waszym ulubionym, no a jeśli tak, no to koniecznie jutro poświętujcie. Na ten bojowy nastrój nas The Cure nastawią. Play for Today to już teraz na 98,2.

0: 15.30. Zobaczmy, co dzieje się na drogach w tym momencie. Zacznę od S17. Między Lublinem a Warszawą całkowicie zablokowana droga. To z tego powodu, że zderzyły się cztery auta. Także jeśli możecie wybrać inną drogę, to polecam wybrać objazd. No i przechodzimy do tego, co w Lublinie. No a niestety też się dzieje niezaprzyjemnie. Na rondzie imienia Romana Dmowskiego doszło do zdarzenia drogowego. Stąd korki na Alei Tysiąclecia i Alei Unii Lubelskiej. Podobnie z korkami na Witosa, głęboka też zakorkowana i tam przypominam, że po awarii wodociągowej będzie trwał, od dzisiaj w zasadzie trwa już remont, dlatego tam będzie ciężko przejechać. Poza tym korki tworzą się na Lipowej, Alejach Racławickich, Aleja Kraśnicka też zakorkowana, podobnie Jana Pawła i Diamentowa. Wyjazd z Lublina na Nałęczów też będzie utrudniony, bo tam też tworzą się korki. A jeśli wiecie coś więcej o tym, co dzieje się na drogach w Lublinie i w okolicy, to dajcie mi znać pod 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Radio Centrum.
3: Na dzień się, lokowniście!

14 września 1983 roku urodziła się Amy Winehouse, no i dziś świętujemy jej urodziny. Dlatego tak przypominajkowo może sobie posłuchamy nieco Amy z nagraniem z koncertu, bo została wydana ta płyta Live at BBC Radio pośmiertnie, po śmierci Amy Winehouse, i ten album tak czy siak odniósł świetny sukces. To był koncertowy album, na którym pojawił się singiel Marka Ronsona, który został nagrany najpierw w duecie z Amy, ale tutaj tym razem występuje sama. No, wspaniały głos i wspaniała postać, niesamowicie ważna w muzyce.

Tilow o Warszawie na 98,2 FM, a ja sprawdzam, co w świecie nauki. No i okazuje się, że naukowcy opracowują coraz nowsze rozwiązania, jeśli chodzi o GPS, a w zasadzie o to, jak nie do końca go wykorzystywać. Bo sygnał GPS może być zakłócany, no i przez to na przykład samoloty nie mogą do końca określić swojej pozycji. Może być zakłócany, może być sfałszowany. No i wtedy samolot dostaje sygnał, który mówi mu, że znajduje się w innym miejscu niż naprawdę jest. No i tutaj wchodzi rozwiązanie. Na taki pomysł padli naukowcy, żeby wykorzystać pole magnetyczne Ziemi. No i nie wszędzie jest ono identyczne. Chodzi tutaj konkretnie o skały, no bo w skałach, które znajdują się w naszej skorupie ziemskiej, powodują one takie niewielkie różnice w polu magnetycznym w różnych miejscach. Więc te różnice możemy zmapować. No i w ten sposób będziemy wiedzieć, gdzie są tak zwane magnetyczne odciski palców. No i w ten sposób mapować pozycję samolotu i dokładniejszy GPS, no w cudzysłowie GPS, właśnie w ten sposób z pola magnetycznego Ziemi otrzymać. Oby tak dalej i oby takich pomysłów więcej w świecie nauki, które będą rozwiązywać napatoczone się nam problemy. No a my tymczasem wracamy do innych trochę problemów, miłosnych. Van Halen, o tym więcej.

Fontaine's DC na 98,2 FM ze swoją świeżynką, no bo ten utwór nawet jeszcze miesiąca nie ma. 18 sierpnia został wydany, w tym roku oczywiście, dlatego to taka nowość na naszej antenie. Dość ciekawie się ten singiel prezentuje, no bo ma z jednej strony bardzo krytyczny odbiór, a z drugiej strony dużo pozytywnych głosów również na jego temat słychać. Ale myślę, że na naszej antenie to zawsze się coś dobrego znajdzie. Zresztą Lech Janerka chyba to potwierdza. Tak jak ja słucham tego, to po prostu czuję się jak w niebie. Ale to już Lech Janerka, o tym więcej.

0: Na zegarze już za moment wybije godzina 16, a to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Wypadek na S17, o tym za chwilę. Powiemy także o szkoleniach terytorialsów oraz adresatkach dla psów.
0: Wydarzenia przedstawi Jakub Jarzyna.
1: Kierowcy, zdejmijcie nogę z gazu i przyszykujcie się na utrudnienia. Na drodze S17 w Wólce Nowodworskiej pomiędzy węzłem Kurów Zachód, Kurów Wschód w kierunku Warszawa-Radom doszło do kolizji. W wyniku zderzenia czterech samochodów, w tym dwóch osobowych oraz ciężarowego i dostawczego, zablokowany jest pas ruchu. Według szacunków utrudnienia mogą potrwać do godziny 17. To już finalny dzwonek na zdobycie nowego doświadczenia. 13 listopada ruszy ostatnie 16-dniowe szkolenie podstawowe oraz wyrównawcze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją drogę w armii i obejmuje takie umiejętności jak działanie w zespole, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy czy funkcjonowanie pod presją. Z kolei szkolenie wyrównawcze przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy.
2: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby.
1: Mówi Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Osoby, które ukończą pełne szkolenie, otrzymają ponad 7 tysięcy złotych, obejmujące uposażenie oraz świadczenia początkowe. Szkolenie wstępne daje możliwość kontynuacji aktywności w ramach 2. Lubelskiej Obrony Brygady Terytorialnej. Zainteresowani będą mogli zasięgnąć szczegółowych informacji u mobilnych rekruterów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zgubione psy łatwiej będą mogły wrócić do swoich właścicieli. Mają w tym pomóc darmowe adresatki. Szacuje się, że rocznie w Polsce ucieka lub gubi się od 60 do ponad 80 tysięcy psów. Zaledwie 30% z nich wraca potem do domu. By spróbować poprawić te statystyki, miasto Lublin zaprasza mieszkańców po specjalne adresatki w ramach kolejnej odsłony akcji pod tytułem Zgubiłem się.
3: Taka adresatka z numerem telefonu właściciela może bardzo szybko pomóc w kontakcie, gdy pies się zgubi. Pierwsza edycja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców, stąd postanowiliśmy ją powtórzyć. Adresatki można otrzymać w zakładzie fotograficznym Fotocentrum Zbigniew Mazurek przy ulicy Wieniawskiej 6.
1: Mówi Monika Głazik z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Do wyboru są dwa rozmiary adresatek wykonanych z trwałego aluminium, odpornego na warunki atmosferyczne. Na adresatce będzie wygrawerowany napis Zgubiłem się oraz numer telefonu właściciela. W tej edycji do dyspozycji mieszkańców przygotowano 260 adresatek. O ich otrzymaniu decyduje kolejność zgłoszeń bezpośrednio w zakładzie fotograficznym. Co się wydarzy, jeśli zapachy znikną z planety? Nad takim scenariuszem przyszłości zastanowią się uczestnicy spotkania z dr Martą Lisok. Badaczka opowie o swojej książce pod tytułem Osmofuturyzm o zapachu i bezużytecznym spojrzeniu. Praca poświęcona jest sztuce rozwijającej się po epoce dominacji oka. W publikacji autorka rozważa również relacje między współczesnymi dziełami, ekologią, a niewizualnymi formami percepcji. Spotkanie rozpocznie się jutro o godzinie 18 w galerii Labirynt przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki. Poprowadzi je Bogna Świątkowska. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
0: 19 stopni na naszych termometrach. Taka jest również odczuwalna temperatura powietrza. Dziś w nocy temperatura spadnie do stopni 11. Ciśnienie atmosferyczne to 1021 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.

0: Rzeczywiście.
1: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
4: Witam w drugiej z godzin w Akademickim Radiu Centrum. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska i od razu sobie skaczemy po klasyczek z początku lat 2000. Linkin Park, tak, zaczynamy godzinę 16.

Interpol na 98 i 2 FM, 12 minut po godzinie 16. I powiedzcie mi, kto za dzieciaka nie marzył o tym, żeby pojechać kiedyś do Disneylandu? Myślę, że większość z nas miało takie marzenia, ale teraz chyba dzieci w Polsce powinny marzyć o tym, żeby wybrać się jednak do Energylandii, bo okazuje się, że w rankingu europejskich właśnie parków rozrywki przeprowadzonym przez Travel Circus, to właśnie Energylandia jest na pierwszym miejscu. Okazuje się, że ma najlepszy stosunek jakości do ceny, no i bardzo dużo punktów za ocenę gości. Tak pisze Gazeta Krakowska. No i tak jak to można powiedzieć, cudze chwalicie, swego nie znacie. No to poznajmy w takim razie coś z Polski. Hunter.

nadzieję.

Drodzy kierowcy, zwracam szczególną uwagę na utrudnienia na ulicy Głębokiej. Na początku pojawiły się problemy związane z awarią wodociągów. No i wtedy woda wydostała się na jezdnię. Służby przystąpiły oczywiście do ustalenia miejsca wycieku i usunięcia tej awarii, ale niestety to jest nie koniec przeszkód. Dziś rano o 5 zaczęły się prace od strony Alei Kraśnickiej. No i właśnie ekipy przystąpiły do prac naprawczych na jezdni, a to spowodowało, że część ulicy Głębokiej została zamknięta. Od Alei Kraśnickiej w kierunku ulicy Narutowicza. No i te roboty drogowe spowodowały ruch wahadłowy. Także na to zwracam szczególną uwagę. Od 16 września prace będą prowadzone w przeciwnym kierunku, także jeszcze nie koniec tych utrudnień, a po więcej informacji drogowych oczywiście zapraszam o wpół do. Póki co wracamy do tego, co w muzyce. Organek i Pogo to na 98,2 FM teraz.

0: zobaczmy, co dzieje się u nas na drogach w Lublinie. Aleja Unii Lubelskiej zakorkowana, podobnie Aleja Wincentego Witosa. Tam największe korki możecie spotkać, ale poza tym Aleje Racławickie też stoją, podobnie Jana Pawła II, Krochmalna i Diamentowa. Część Alei Kraśnickiej również może być nieco zakorkowana. No i wyjazd z Lublina w kierunku na Łęczów. Tam też będzie ciężko przejechać. Przypominam też o utrudnieniach, które występują teraz na S12. To droga w kierunku Warszawy. Część jest zablokowana, to ze względu na wypadek, który się zdarzył na S17 właśnie. Uważajcie na siebie na tych drogach, jedźcie bezpiecznie, a jeśli macie jakieś inne informacje drogowe, o których warto wspomnieć, to piszcie do mnie pod 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek po godzinie 19:00. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
3: Reklama.
5: Najwięcej rocka w mieście!
1: Radio Centrum.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

19 minut do godziny 17 pozostało, a my usłyszeliśmy właśnie coś z półki z podpisem Polskie Klasyki. Jedwab od Róż Europy. Jakbyście się kiedyś zastanawiali, ile ta piosenka ma słów, no to już się nie musicie zastanawiać, bo ktoś to policzył za nas. 320, oto odpowiedź. To nagranie powstało w dość ciekawy sposób, bo część nagrań zostało skasowanych, niechcący oczywiście, podczas nagrywania płyty przez zespół, no ale na szczęście mieli jeszcze takiego asa w rękawie, tylko 6-minutowego, którego przed chwilą usłyszeliśmy. No i ten głos Edyty Bartosiewicz, który to wszystko dopełnia. Lecimy dalej, tym razem nie z polskimi klimatami, przeniesiemy się w trochę coś innego. Switchfoot to już teraz na 98,2.

niecałe 45 lat temu, a dokładnie 10 listopada 1981 roku ukazał się album Too Fast for Love od Motley Crue. No i po 45 latach on powraca w reedycji i to specjalnie właśnie na tę rocznicę. Zespół zaoferował nam zdecydowanie mocno rozszerzony pakiet, no i on jest dostępny do zakupu oczywiście, a na nim między innymi

T-Rex i 20th Century Boy na 98 i 2 FM. Przyznacie, że 20 wiek to takie szerokie dość określenie, więc może sobie trochę to uspecyficznimy. Dokładniej 1973, właśnie wtedy pojawiła się ta piosenka, w zasadzie ten singiel, który napisał wokalista Mark Bolan. 3 minuty do godziny 17 nam pozostało. O 17 zapraszam oczywiście na wydarzenia w Akademickim Radiocentrum, ale zanim to jeszcze tylko tango.

0: tanecznym stylu Manon wprowadził nas w godzinę 17, a godzina 17 oznacza wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Praca na ulicy Głębokiej. O tym za chwilę. Powiemy także o zdrowiu psychicznym oraz zgłoszeniu do policji wysłanym przez samochód.
0: Przy mikrofonie Jakub Jarzyna.
1: Remont na jednej z ruchliwych ulic Lublina. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Dziś ruszyły prace naprawcze związane z odtworzeniem nawierzchni po awarii systemu wodociągowego na ulicy Głębokiej. We wczesnych godzinach porannych rozpoczął się remont jezdni od ulicy Kraśnickiej w kierunku ulicy Narutowicza. Z kolei w środę roboty obejmą jezdnię od ulicy Narutowicza w kierunku ulicy Kraśnickiej. Warto wspomnieć, że prace będą prowadzone od około godziny 5 rano. Dodatkowo kierowców obowiązywać będzie ruch wahadłowy, a sygnalizacja świetlna przy budynku Głęboka 11 pozostanie wyłączona. Jak miasto dba o samopoczucie mieszkańców? Świadomość społeczna staje się coraz większa. Lublin realizuje program ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców na lata 2024-2030. Jego filarami są trzy projekty. Włącz pozytywne myślenie, Lublin przystanek dobrostan oraz w stronę samodzielnego jutra. W ofercie znajdują się m.in. warsztaty profilaktyczne czy spotkania wzmacniające poczucie sprawczości.
2: Dużo różnego rodzaju działań kierowanych jest do najmłodszego pokolenia, ale też chcemy przy okazji tych działań zwrócić się nie tylko do samych uczniów, ale też do środowisk szkolnych, czyli do nauczycieli, opiekunów i rodziców, bo jeżeli te działania będą podejmowane tak kompleksowo i w domu, i w środowisku szkolnym, liczymy na to, że te działania przyniosą wymierne skutki.
1: Mówi Anna Augustyniak, zastępca prezydenta miasta Lublin do spraw społecznych. Działania ukierunkowane na młodzież realizowane są od 2020 roku za sprawą autorskich inicjatyw wybieranych w konkursie. Jednocześnie miasto swój program kieruje do wszystkich potrzebujących wsparcia, niezależnie od wieku. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Pijany kierowca nie uniknął odpowiedzialności. Policję o kolizji poinformowało auto. Dzisiaj o godzinie 1 w nocy w miejscowości Rossosz samochód marki Audi uderzył w drzewo. Policjanci przyjechali na miejsce zdarzenia, ponieważ o wypadku poinformował ich system e-call wbudowany w auto. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że kierowca pojazdu miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Oprócz 36-latka samochodem podróżowały 4 osoby. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Słoneczniki Van Gogha zakwitną na naszych oczach. Malarstwo tradycyjne spotka się z nowoczesną technologią. Van Gogh The Immersive Exhibition to wystawa, która zabierze oglądających w podróż po dorobku i biografii jednego z najsłynniejszych postmodernistów. Ekspozycja przedstawi 20 licencjonowanych reprodukcji dzieł artysty, kalendarium oraz instalację inspirowaną sypialnią Varles. Ponadto odbędzie się spektakl, podczas którego zobaczymy obrazy Vincenta Van Gogha oraz jego przyjaciół poruszone na ścianach i podłodze.
3: Wchodzimy do takiej strefy VR, gdzie siadamy sobie na fotelu, nakładamy na oczy takie wielkie okulary VR i tam znajdujemy się w takim trójwymiarowym świecie, gdzie możemy patrzeć w lewo, w prawo, w górę, w dół i znajdujemy się wewnątrz ożywionych obrazów Vincenta Van Gogha i lecimy nad jeziorem albo przechodzimy przez pub, w którym on bywał. Możemy się wczuć w to, jak on żył, jak wyglądał troszeczkę jego świat, przez miasteczka tam przechodzimy. Jest to 8 minut.
1: Mówi Daria Solar, kuratorka wystawy imersyjnej. Ekspozycja będzie dostępna od jutra do 31 grudnia w nowo powstałym hangarze sztuki przy Alei Witosa 20. Wstęp jest biletowany.
0: Za oknem nadal chmury. 19 stopni w tym momencie na naszych termometrach. Odczuwalna temperatura to stopni 18. Dziś w nocy temperatura spadnie do 11 stopni. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to wynosi ono 1021 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a bionet korzystny.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może na mnie położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: I tak zaczynamy trzecią część godzin szczytu w Akademickim Radiu Centrum. 17:05 na zegarach, jest z wami Aleksandra Baranowska. Zapraszam, jeszcze godzina z godzin szczytu nam została i zaczynamy ją Modest Mouse. Float On, to już teraz na 98,2 FM.

Grup na 98,2 FM, ale my z tej Europy na moment uciekamy zobaczyć, co się dzieje w Stanach. No bo wczoraj rozegrał się finał US Open, no i poznaliśmy zwycięzcę. Aleksander Zverev, czyli Niemiec, który rozegrał wczoraj mecz razem z Benem Sheltonem, pokonał go w finale. No i tym sposobem to był jego drugi tytuł w tym sezonie wielkoszlemowy. Serdeczne gratulacje, ale Aleksander nie zorientował się od razu, że wygrał, ale ja tak sobie mam pewną teorię, dlaczego tak się stało. No pewnie sobie coś tam nucił i pewnie tak się troszeczkę rozproszył. No to ja i wam teraz to zrobię, żebyście sobie nieco ponucili.

Metro. Młody polski zespół wzrastający i dobrze się zapowiadający na scenie alternatywnej. No i a propos polskich artystów, może tym razem nie z tej sceny muzycznej, ale nieco o sztuce wizualnej. Dom Wojciecha Fangora, czyli jednego z większych nazwisk, jeśli chodzi o polską sztukę. Dom właśnie jego w Błędowie zostanie otwarty dla zwiedzających. Samorząd Mazowsza nabył właśnie Stary Młyn, czyli miejsce, gdzie artysta mieszkał i tworzył. No i zachowane wnętrza i pracownia będą częścią MCSW Elektronika w Radomiu. Tam trafią jego dzieła, no i pamiątki rodzinne, także chyba trzeba będzie się wybrać na drobną wycieczkę. No a na wycieczkę najlepiej wziąć słuchawki, a na nich Breaking Benjamin.

0: po raz ostatni dzisiejszego popołudnia sprawdźmy sobie, jak sytuacja na drogach w Lublinie i okolicach. Zacznę od wypadku, który zdarzył się na wyjeździe z Lublina w kierunku Piask. Trzy auta zderzyły się na wysokości stacji paliw w Kalinówce. W tym momencie korki już się trochę tam zmniejszają i droga staje się przejezdna, ale w tamtych okolicach tak czy siak uważajcie. Z tej racji właśnie na Alei Tysiąclecia i na Alei Wincentego Witosa może być jeszcze ciężko przejechać. No i delikatnie korkuje się okolice centrum, czyli głęboka Aleje Racławickie, Filaretów. Tam chwilę na pewno spędzicie. Jeśli macie jeszcze więcej informacji drogowych, o których nie wspomniałam, to dajcie mi o nich znać pod 515 515 982, a ja poinformuję o tym innych kierowców.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Reklama.
3: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
2: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

23 minuty do godziny 18 nam pozostały, a już niedługo zbliża się do nas ciekawe wydarzenie, bo Alphaville pojawi się w Lublinie, to z okazji specjalnego koncertu, z okazji 40-lecia działalności zespołu. No i pojawią się oni na hali Targi Lublin właśnie ze swoim koncertem Forever Young. No a jeśli chcecie usłyszeć, co więcej się dzieje w naszym mieście, jeśli chodzi o koncerty, to zapraszam za moment na Imprezę FM.

0: go.
1: No i przyszedł czas na imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum. Sprawdźmy, jakie wydarzenia na nas czekają i zaczniemy sobie od metalowej inwazji na Lublin. To już druga część metalowej inwazji. Odbędzie się ona w klubie Graffiti 6 listopada. No a kto zagra? Chaos Engine Research, obok nich Everdead, no i całość domknie Deivos, czyli trochę death metalu, trochę groove'u. No i połączenie całkiem ciekawe częstochowsko-stargardzko lubelskie, więc jeśli jesteście zainteresowani, no to przypominam, w klubie Graffiti 6 listopada metalowa inwazja na Lublin. Sprawdźmy, co dalej w Lublinie. 24 października pojawi się nagły atak spawacza w Lublinie, w pubie pod ziemią. Jeśli jesteście fanami takiego hardcore rapu ze stolicy Wielkopolski, no to myślę, że to jest wydarzenie specjalnie dla was. 24 października, 19, pub pod ziemią Lublin. No i wynieśmy się na moment z Lublina. Trochę inne brzmienia. Naxatras i Jarzmo w krakowskim Zaścianku, w klubie Zaścianek. To wszystko 29 września o 19:00, więc myślę, że to jest ciekawa grecka formacja do posłuchania na żywo. Trochę brzmień psychodelicznych, trochę progresywnych. Jeśli lubicie takie klimaty, to klub Zaścianek 29 września.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

7 minut do godziny 18 pozostało, to czas, żeby kończyć nasze godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum, ale nie uciekaj się jeszcze sprzed odbiorników, bo jeszcze wydarzenia nas o godzinie 18 czekają, a w nich Jakub Jarzyna, także zapraszam serdecznie. No a następnie płyta z górnej półki. Dziś usłyszymy w niej Jakuba Gryza z albumem London Calling, także serdecznie zachęcam, żeby jednak z nami zostać. No a póki co ja was zostawiam w genialnych rękach Petera Steela z Type O Negative z piosenką My Girlfriend's Girlfriend. Była z wami Aleksandra Baranowska przez te 3 godziny. Do usłyszenia niedługo. Cześć.

0: Fałszywy lekarz został aresztowany. O tym za chwilę. Powiemy także o powrocie Ikarusa oraz akcji prowadzonej przez ZUS. Minęła godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Sukces policjantów z Kraśnika. Członek grupy fałszywych lekarzy został zatrzymany. Na początku września doszło do kilku oszustw, w którym przestępcy podszywali się pod pracowników służby zdrowia. Dzwonili do seniorów, przekonując ich, że bliskie im osoby są chore i potrzebują pomocy medycznej. W efekcie udało im się wyłudzić ponad 200 tysięcy złotych. W wyniku działań operacyjnych funkcjonariusze zatrzymali 49-latka zaangażowanego w proceder. Na wniosek sądu rejonowego w Kraśniku mężczyzna został tymczasowo zatrzymany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Służby nadal prowadzą śledztwo w tej sprawie. Chociaż to nie DeLorean z powrotu do przyszłości, mieszkańcy Lublina odbędą podróż w czasie. Wracają motoryzacyjne wspomnienia. W najbliższą niedzielę w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności na pasażerów korzystających z lubelskiej komunikacji miejskiej czeka okolicznościowa podróż. Z przystanku Muzeum Narodowe Zamek 01 w godzinach 13.15, 14.15 oraz 15.15 odjedzie zabytkowy autobus marki Ikarus. Pojazd przejedzie przez m.in. Aleję Kraśnicką, ulicę Kunickiego czy ulicę Fabryczną, aby zakończyć trasę na Alei Tysiąclecia. Przejazd jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły dostępne są na stronie zdtm.lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Koniec tabu podatkowego w szkołach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrusza do młodych. Już 1 października zainaugurowana zostanie 13. edycja projektu Lekcje z ZUS. Jest to inicjatywa, dzięki której ma wzrosnąć poziom wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych i konstrukcji tego systemu.
1: Dzięki niemu uczniowie mogą dowiedzieć się, co należy im się, kiedy płacą składki na ubezpieczenia społeczne, jak wygląda otwarcie firmy, czy też jakie świadczenia przysługują z poszczególnych ubezpieczeń społecznych. Od ZUS nauczyciele otrzymują kompletny zestaw materiałów edukacyjnych. Są to zeszyty ucznia, zeszyty nauczyciela, także prezentacje multimedialne.
0: Mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw edukacji w oddziale ZUS w Lublinie. Zwieńczeniem lekcji będzie olimpiada o ubezpieczeniach, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W 2025 roku w projekcie uczestniczyło blisko 90 tysięcy uczniów z prawie 1500 szkół średnich w Polsce. W puli nagród znajdą się nagrody rzeczowe, a także indeksy na studia i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych w całej Polsce. Lublinianie mają okazję ponownie zobaczyć debiut fabularny Louisa Maila. Film Windą na szafot powraca na ekrany po rekonstrukcji cyfrowej. Tytuł uznawany jest za jedno z dzieł zapowiadających francuską nową falę. Kryminał opowiada o zbrodni popełnionej przez głównego bohatera na mężu swojej kochanki. Wyjątkowymi elementami produkcji są muzyka jazzowa autorstwa Milesa Davisa oraz melancholijna atmosfera paryskich ulic. Pokaz odbędzie się już jutro o godzinie 18.30 w Centrum Kultury w Lublinie. Seans poprzedzi prelekcja Macieja Misztala. Jakub Jarzyna, witam i zapraszam na sport. Na początek piłka nożna. Lubelskie drużyny zakończyły kolejny ligowy weekend na szczeblu centralnym. Motor Lublin przegrał na wyjeździe z Rakowem Częstochowa 1-2. Medaliki w tym samym zanotowały pierwszą wygraną w tym sezonie po 6 porażkach z rzędu. Podopieczni trenera Misiury znajdują się obecnie na 16 miejscu w tabeli. Górnik Łęczna w Betlik drugiej lidze ponownie pokonał rezerwy warszawskiej Legii 4-1. Awia Świdnik natomiast na tym samym szczeblu przegrała 0-1 z rekordem Bielsko-Biała. Dla żółto-niebieskich była to 5. porażka z rzędu w ligowych spotkaniach. Przechodzimy do siatkówki. Jesteśmy w trakcie Mistrzostw Europy. Obecnie rozgrywa się spotkanie z Serbii oraz Holandii, w której kraj z Niderlandów prowadzi 2-0. Biało-czerwoni kolejny mecz mają zaplanowany na jutrzejszy wieczór. O 18.00 zagrają z kadrą Ukrainy. A na koniec koszykówka. PGE Start Lublin triumfatorem memoriału Zdzisława Niedzieli, organizowanego w lubelskiej hali Globus. Czerwono-czarni wygrali kolejno z GTK Gliwice oraz MKS-em Dąbrowa Górnicza. Nowy sezon Polskiej Ligi Koszykówki ruszy dla czerwono-czarnych 3 października. W pierwszej kolejce rozgrywek Filip Put i spółka zmierzą się na własnym parkiecie z Tasomix Rosiek Stalą Ostrów Wielkopolski. I sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 20 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1021 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór, na zegarach 18.12, a to czas na sprawdzenie kulturalnych wydarzeń, które czekają na nas w Lublinie w najbliższym czasie. Przed mikrofonem Krystyna Awramienko. Zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Mieszkańcy uczczą pamięć Grażyny Chrostowskiej. 105. rocznicę urodzin poetki odbędzie się wieczór poświęcony jej twórczości. Wydarzenie W sercu ciszy otworzy pokaz filmu Za kratą są zielone drzewa. Dokument w reżyserii Magdaleny i Rafała Kołodziejczyków opowiada o tragicznych losach lubelskiej autorki zamordowanej w niemieckim obozie koncentracyjnym. Po projekcji na publiczność czekają dyskusja oraz recytacje wierszy poetki. Podczas części artystycznej zabrzmią takie utwory jak Apel, Podróż oraz List. Wydarzenie odbędzie się w piątek o godzinie 17.30 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Aby wziąć w nim udział, należy odebrać bezpłatne wejściówki w kasie instytucji.
0: Espresso kulturalne.
1: Lublin ponownie otwiera scenę dla zespołów artystycznych z całej Polski. Już w październiku zobaczymy panoramę współczesnej sztuki aktorskiej. Świat zżera duszę to hasło zbliżającej się 31. edycji konfrontacji teatralnych. W tym roku program wydarzenia współtworzy 12 spektakli, w których wystąpią m.in. Tadeusz Huk, Przemysław Bluszcz oraz Maja Ostaszewska.
2: Ten festiwal chcielibyśmy, żeby był czymś, czego nie można lekceważyć. Po pierwsze, przyjemnością spotkania z artystami z różnych miast, z różnych teatrów, z różnych formacji teatralnych. Ten program chcieliśmy, żeby był bardzo różnorodny. Chcieliśmy, żeby odzwierciedlał to, co zawsze było siłą polskiego teatru. My tutaj stawiamy na bardzo różne przedstawienia. Będzie nawet komedia, prawdziwa, śmieszna komedia, ale też będą rzeczy zupełnie inne. Bardzo różne, mniejsze, większe przedstawienia. Warto być na wszystkich. I po prostu cieszmy się tym festiwalem. Zróbmy z niego ponad dwutygodniowe teatralne święto.
1: Podkreśla Jacek Wakar, kurator festiwalu. Konfrontacje teatralne potrwają od 3 do 17 października. Pełny program wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Centrum Kultury w Lublinie.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Ewa Cassala zawita do miasta. Uczestnicy autorskiego spotkania wyruszą we wspólną podróż po starożytności. W dorobku pisarki znajdują się książki poświęcone kobietom z różnych epok, które odcisnęły swój ślad w historii. Bohaterkami jej powieści były m.in. Kleopatra, Nefertiti oraz Maria Magdalena. W swoich pracach twórczyni łączy naukowe zgłębianie tematu z mitologią i fikcją, przyglądając się roli tych postaci w kulturze. Spotkanie Królowe, Boginie, Wojowniczki, literacka wędrówka po starożytności odbędzie się w piątek o godzinie 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Hieronima Łopocińskiego w Lublinie przy ulicy Gabriela Narutowicza. Wstęp wolny.
0: Espresso kulturalne.
1: Nadchodzi kolejna odsłona warsztatów z cyklu Pisanie w azylu. To okazja, by rozwinąć swoje twórcze umiejętności i wymienić się doświadczeniami w inspirującej atmosferze. W ramach zajęć uczestnicy skupią się na poszukiwaniu własnego języka oraz indywidualnego stylu. Będą również eksperymentować z formą tekstu i sposobami budowania wypowiedzi literackiej. Pomoże im w tym poetka Patrycja Sikora. Warsztaty odbędą się w sobotę o godzinie 13 w Bibliotece Azyl przy ulicy Lipowej. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej labirynt.com. I to już wszystko na dziś. W przygotowaniu espresso kulturalnego uczestniczyła Małgorzata Wiśniewska. Ze sterami czuwał Jakub Pasieczny, przed mikrofonem Krystyna Awramienko. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98.2 FM.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19:00. Tylko w Akademickim Radiu Centrum. Autopromocja.
1: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Płyta z górnej półki, a w dzisiejszym wydaniu.
1: Najlepsze utwory z najlepszych krążków. Wielkie hity wielkich gwiazd. W każdy poniedziałek o 19:00. Słuchasz płyty z górnej półki.

I od sygnału SOS zaczynamy dzisiejszą audycję. Mamy już na zegarach prawie 4 minuty po godzinie 19. Poniedziałek, 14 września i zaczynamy po raz kolejny płytę z górnej półki na antenie akademickiego Radia Centrum. Spodziewać się niespodziewanego to jest bardzo fajne hasło, no bo kto by się spodziewał, że usłyszymy się ponownie. Przy mikrofonie Jakub Grys. W tamtym tygodniu graliśmy muzykę, nie ukrywajmy, funeralną, muzykę grobową zdecydowanie. Było Joy Division i Closer, no to w tym tygodniu, już dziś, teraz sprawdzimy sobie muzykę zdecydowanie bardziej radosną, a przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie stricte brzmienia, czy też muzyki, klimaty tym razem, no w sumie nie wiadomo jakie, punkowe, postpunkowe, może jedne, może drugie. Oczywiście zespół The Clash, jej płyta London Calling, trzeci krążek tego, jednego z największych zespołów punk rockowych wszechczasów, krążek wydany w 1979 roku, uznawany za jeden z najlepszych podwójnych albumów wszechczasów, nie tylko w kontekście muzyki punk rockowej, generalnie muzyki rockowej, może i nawet muzyki rozrywkowej, popularnej. I zdecydowanie się z tym zgadzam, dlatego też i dziś sobie sprawdzimy cały ten krążek też w całej swojej okazałości. Zmiany, to jest podstawa właściwie tego krążka pod względem w ogóle z tym, co mamy do czynienia estetycznie, muzycznie i tak dalej, i tak dalej. The Clash, gdy wydawali single White Ride, no to stroną B był taki kawałek jak 1977 i tam pada taki wers jak No Elvis, Beatles or The Rolling Stones, no czysty etos muzyki punk rockowej, czyli dziadernia, idźcie już sobie spać, a my robimy coś nowego. No i się zmieniło w przeciągu tych kilku lat, niewielu, jeżeli chodzi o w ogóle o podejście do muzyki rockowej, jeżeli chodzi o ten zespół, bo London Calling to krążek, który jest celebracją w sumie, jednym wielkim świętowaniem tego, czym jest muzyka rockowa. I ten krążek powraca właściwie do korzeni pamiętających jeszcze lata 50. do Elvisa Presleya, co w ogóle nie powinno dziwić, jeżeli w ogóle sprawdzimy sobie okładkę London Calling, która nawiązuje do jednego z albumów wydanego przez króla rock'n'rolla. Zaczynamy od kawałka w sumie tytułowego, London Calling. No i to jest kwintesencja takiego hasła, z którego korzystają anglosasi, czyli Nuclear Anxiety. Obawa przed wojną nuklearną. Aczkolwiek numer London Calling to jest taki typowy, genialny przykład brytyjskiego, jak to się nazywa, gallows humor, czyli humoru wisielczego, czarnego humoru, bo kawałek, właściwie This is London Calling, to nawiązanie w sumie do sygnału, czy też znaku wywoławczego stacji radiowej, konkretnie BBC World Service, które zawsze zaczynało się od This is London Calling, w czasach II wojny światowej i zwykle ten sygnał był nadawany w stronę terytorium państw okupowanych przez nazistów. Natomiast kawałek jest, tak jak mówiłem wcześniej, o bombie nuklearnej, w wielkim skrócie. No jedno z takich podstawowych właściwie haseł to jest London is drowning and I live by the river. I tu się chowa właściwie cały humor tego kawałka, bo nawiązuje do tego, że Tamiza po prostu zostanie zalana, gdy wyląduje w niej bomba nuklearna, o której już wspominam po raz kolejny. And I live by the river, czyli żyję nieopodal tej rzeki. Humor typowy dla Joe Stromera, który wręcz napisał właściwie całą tą płytę, konkretnie teksty, choć przed mikrofonem usłyszymy również pozostałych członków tego zespołu. Wracając w ogóle do kwestii celebracji muzyki rockowej, no to następny kawałek jest tego doskonałym naprawdę przykładem. Mowa tutaj o Brand New Cadillac. To jest jeden z coverów, który możemy usłyszeć na tej płycie. Cover kawałka zanurzonego w klimatach rockabilly Vince'a Taylora z 1959 roku i zespołu The Playboys. I ten kawałek dla The Clash był o tyle ważny, że oni go zawsze grali w ramach rozgrzewki przed sesjami nagraniowymi. Więc co ja mogę sobie wtedy więcej powiedzieć? Co mogę więcej dodać? Wjeżdżamy może i sprawdzimy sobie, jak się jeździ Cadillaciem. Brand New Cadillac, już teraz.

Ależ to jest przyjemny kawałek. Taki do potuptania nóżką, można powiedzieć. Mowa tutaj o numerze Hateful od zespołu The Clash na antenie Akademickiego Radia Centrum. To jest jeden z tych utworów, tych kawałków, który ma bohatera w swojej historii. Opowiada historię po prostu. A kogo? Opowiada historię postaci, która z zawodu jest, i tutaj może posłużę się tytułem kapitalnej książki Williama Burroughsa, z zawodu jest ćpunem. I Hateful jest kawałkiem o autodestrukcyjnym wpływie narkotyków na człowieka i na jego organizm, ale również na jego portfel. Jak wspominałem wcześniej, dużo humoru pojawia się właściwie na całym tym krążku, co warto zaznaczyć. 1979 rok, no to był naprawdę genialny rok, jeżeli chodzi o muzykę nie tyle punk rockową, co postpunkową. No bo wtedy była premiera oczywiście Unknown Pleasures, Joy Division, Entertainment od Gang of Four, no i właśnie też London Calling zespołu The Clash. Tak jak wspominałem, z czego wynika w ogóle ta postpunkowość? No oczywiście z powrotu właśnie do korzeni, w korzystaniu wielu przeróżnych gatunków z lat 50., 60. w kontekście muzyki punk rockowej. No i następny numer to jest kapitalne przeniesienie klimatów ska właśnie na grunt punka. Jeden z chyba największych kawałków, jeżeli chodzi też o ten album, czyli Rudy Can't Fail. Już za chwilę kawałek, który jest bardzo... dużo soulu ma, reggae, no ska w końcu, jak wspominałem wcześniej. I kawałek o piciu piwa z rana. To żartem trochę, można powiedzieć, bo kawałek opowiada o tytułowym Rudym, który należał do takiej subkultury z lat 60. W Jamajce konkretnie, czyli Rude Boys, którzy sprzeciwiali się jakimkolwiek normom społecznym, no i tak jak wspominałem, piwo właściwie podstawą każdego śniadania. No drodzy słuchacze, ja dużo dzisiaj już dziś naprawdę rozgadałem, a naprawdę muzy mamy wiele, więc bez zbędnego przedłużania już teraz. Rudy Can't Fail.

Tym razem mamy The Clash w wydaniu jazzującym. Kawałek The Right Profile za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum w audycji Płyta z Górnej Półki. Zahaczyliśmy oczywiście o muzykę wcześniej, zahaczyliśmy trochę o literaturę, to też teraz zahaczymy o kino. To jest kawałek o aktorze amerykańskim Montgomery Clift. To jest jeden z pionierów obok Marlona Brando i Jamesa Deana w takiej technice aktorskiej, a mianowicie aktorstwie metodycznym, które polega na tym, że aktor w pełni utożsamia się z postacią, którą chce odegrać w filmie. Tak bardzo, że często żyje w ogóle tą postacią poza planem filmowym lub jego sceną. Ale o aktorstwie metodycznym nie będę mówił, tylko w ogóle o historii Montgomery'ego Clifta, która jest bardzo smutna, bo aktor ten w 1956 roku miał wypadek samochodowy, który na szczęście przeżył. Na nieszczęście natomiast w wyniku tego wypadku jego lewy policzek został sparaliżowany, a twarz pokryły liczne blizny, więc jak można już się domyślić, no kariery aktorskiej to już dalej nie miał. No i w mediach amerykańskich często jego tą końcowe właśnie lata 50., 60. określano jako najdłuższe samobójstwo w historii Hollywood. Bo aktor przez te no, ponad 10 lat wpadł w spirale uzależnień, etc., etc. No kawałek ciężki, pomimo tego, że właśnie jest bardzo jazzujący. Lubimy takie kontrasty, prawda? A następny kawałek, wspominałem wcześniej o postpunku. No i postpunk to jest gatunek, w którym takim kluczem jest temat alienacji. Gang of Four pojawiło się alienacja w kontekście kapitalistycznego społeczeństwa. Joy Division, no tu alienacja wiadomo w jakim kontekście. Natomiast The Clash też nagra jeden kawałek, który omawia ten temat, czyli Lost in the Supermarket. Również jeden z największych utworów, jeżeli chodzi o płytę London Calling. Kawałek naprawdę niesamowity, bo tytułowy supermarket jest taką metaforą właśnie alienacji w kontekście znowu społeczeństwa kapitalistycznego. To jest typowe bardzo dla muzyki postpunkowej, punkowej generalnie, ale również opowiada o zagubieniu się w życiu generalnie, jak i również opowiada, podobno mówi się, że to interpretacja Joe Stramera, a konkretniej tego, jak interpretował dorastanie jego kumpla z zespołu, czyli Micka Jonesa. I numer wspomina o tym, jak znormalizowana jest przemoc domowa. Kawałek naprawdę ciężki. Z jakiegoś powodu też stał się naprawdę jednym z największych hitów radiowych wszechczasów. Ale znowu, dużo się rozgadałem. Lost in the Supermarket, The Clash. Już teraz.

No a ten kawałek również wszyscy pewnie znacie, The Clash i The Guns of Brixton na 98 2FM, jeden z najczęściej coverowanych utworów tego zespołu, no przykładowo, nie wiem, Dieter ten Hossen nagrali swoją wersję, czy nawet nasi Polacy z The Analogs, Strzelby z Brixton, z tego co pamiętam, tamten cover tak się zwał. Numer dosyć wyjątkowy w kontekście nie tylko tej płyty, jak i generalnie całego zespołu The Clash, bo to jest taki osobisty, no małe dziecko właściwie, Paula Simonona, czyli basisty zespołu The Clash, co jest dosyć wyjątkowe, dlatego gdyż zwykle jako wokalistów możemy usłyszeć oczywiście Joe Stramera, ale również Micka Jonesa. Kawałek, który znowu jest o kwestiach politycznych, a w konkretniej kwestiach społecznych i ekonomicznych, no i w kwestii tego, jak bardzo ówczesnej brytyjskiej młodzieży nie podobała się sytuacja późnych lat 70. Nie powinno to dziwić, kryzys gospodarczy wtedy tam panował, jak i na całym właściwie świecie. Co ciekawe w ogóle, jeżeli chodzi o nagrywki do płyty London Calling, no to The Clash tym razem w ramach tego trzeciego albumu w ogóle inaczej się za to zabrali. Wcześniej, gdy mieli próby albo właśnie trwały sesje nagraniowe, no to zapraszali swoich kumpli, kolegów, koleżanki, przyjaciół do studia. Tym razem zamknęli się sami. A dlaczego? No bo uznali, że to, powiedzmy, osamotnienie pozwoli im w ogóle nie przejmować się opiniami punkowców na temat tego, jak piszą, jak nagrywają muzykę, która no, punkowa już za bardzo nie jest, a przynajmniej nie w tym tradycyjnym sensie. Następny kawałek to będzie kolejny cover, który możemy usłyszeć na płycie London Calling. Mowa tutaj o numerze Wrongem Bio. Tym razem to cover zespołu, który specjalizuje się w ska i rockabilly, czyli mowa o formacji The Rulers.

Clash, Coca-Cola, czy żeby to był slogan reklamowy? No, nic bardziej mylnego. Drodzy słuchacze, pora na małą lekcję teorii społecznej. Jest taki, taka teoria, która nazywa się akceleracjonizm i ona polega na tym, że zamiast powstrzymywać jakiś konkretny nurt, rozwój, etc., etc., należy ową kwestię po prostu drastycznie przyspieszyć, czyli wziąć coś i wykorzystać to do takiego stopnia, że aż po prostu nam się, tak łagodnie mówiąc, znudzi. No i dlaczego o tym mówię? No bo kawałek Coca-Cola jest o tym, że Joe Strummer był po prostu wnerwiony na to, jak wszechobecne były reklamy właśnie tego napoju gazowanego. Więc napisał kawałek, chyba najbardziej punkowy zresztą na całej tej płycie, który na pierwszy rzut nie tyle co oka, co ucha brzmi jak reklama właśnie tego napoju, aczkolwiek gdy się wczytamy w tekst, okazuje się, że jest to właściwie parodia, która raczej nawiązuje do drugiego znaczenia, którego jest częściej wykorzystywane w Stanach Zjednoczonych właśnie dla Coca-Coli, czyli Coke. Co oznacza Coke? Po polsku o narkotykach już dziś wystarczająco dużo mówiliśmy, więc przejdźmy dalej. Następny kawałek jest bardzo wyjątkowy w tym sensie, że The Clash nigdy go właściwie nie zagrali na żywo. Mowa tutaj o numerze The Card Cheat. A dlaczego? Bo mowa tutaj konkretniej o tym, jak został ten numer nagrany. No tym razem zainspirowali się bardzo Philem Spectorem i kwestią tak zwanej ściany dźwięku, a mianowicie każda partia została nagrana podwójnie. Chyba najbardziej pompatyczny kawałek na London Calling, więc już teraz sobie go sprawdzimy.

już jest koniec naszej audycji, bo płyty jeszcze posłuchamy sobie tak. No, trzy utwory mamy konkretnie, chociaż jeżeli miałbym być bardziej precyzyjny, to mamy dwa utwory i jeden ukryty. Za chwilę I'm Not Down oraz Revolution Rock, a na końcu utwór, który został tak właściwie dodany na ostatnią chwilę, bo jeżeli mielibyście, jeżeli mamy takich szczęściarzy i macie winyle z London Calling, które pamiętają jeszcze początek lat 80., no to możecie tam zobaczyć, że lista utworów właśnie kończy się na Revolution Rock. Nic bardziej mylnego, jest jeszcze jeden ukryty numer, który okazał się jednym z największych hitów The Clash, czyli Train In Vain. I tyle z mojej strony można powiedzieć. Drodzy słuchacze, zamykamy dzisiejszą płytę z górnej półki. The Clash, London Calling, klasyk. Wydaje mi się, że każdy zna odpowiedź na to pytanie. Przy mikrofonie był Jakub Gryz. Do usłyszenia niebawem. No i życzę wam już miłego wieczoru. Na razie.